robimy głowu na kusie. Mowa dała łów na kusie. Kusie, kusie, kusie.